0: ria reitura na wan kwale we ram za mo we ro nimba o gwaro kwidira ka kongo timu alunda
1: tukamba olinga kasen kumani